0: Ženo že gledat, kaj te bom z vilca učven staknila.
1: Ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski